0: u mnie frekwencja dzisiaj na koncercie. Bo on śpiewa ładnie o życiu, a nie jak techno. Muzyki się słucha i oczy podkrążone. I później się nie śpi dwa dni, nie?
1: Tylko ta łupanka jest tutaj, śpiewają kurwa, cały czas są inne słowa są.